fine. Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal bierze, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

Scottowi na najcieplejszy dzień od początku tego roku. Pomyślcie, jakie to jest piękne uczucie. Jeszcze cała niedziela przed nami. Domowe obowiązki ogarnięte wczoraj. Można odpoczywać. Zapraszam was na kawkę na świeżym powietrzu. Z hitami na czasie. Już teraz numer, który was dobrze nastawi na dobry początek dnia. Aziz Amod, Ed Sheeran, który ostatnio się na łyso ogolił. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Kardinał Oficjalny Akon w Radio SK. I tak się fajnie, przyjemnie bujamy z hitami na czasie w niedzielny majówkowy poranek. Coś pięknego. A w Zabrzu, to słuchajcie, jest teraz wielkie świętowanie. Przypomnę, Górnik Zabrze wczoraj wygrał Puchar Polski. W wielkim finale na PGE Narodowym pokonał Raków Częstochowa 2-0. I to trofeum po raz pierwszy od 54 lat trafiło w ręce Górnika Zabrze. Także słuchajcie, ja nam wszystkim życzę tak dobrego humoru dzisiaj, jaki mają pewnie wierni kibice Górnika.

Łagodne dźwięki, idealne na spokojną pobudkę w majówkowy poranek. Teddy Swims w Radio SK, gramy hity na czasie. Zapytałem was przed chwilą, co wam dzisiaj sprawiło przyjemność, bo mi sprawiło przyjemność po raz pierwszy w tym sezonie wyjście do radia w krótkim rękawku. Tomek pisze, że dzisiaj jak wstał, to okropnie mu się nie chciało robić śniadania, ale zobaczył, że zostało mięsko i pomidorki z wczorajszego grilla, więc dojadł. Tomek, domownicy mogą ci podziękować, bo ty zadbałeś o to, żeby się jedzenie nie zmarnowało. Od tego jest ojciec w domu, prawda? Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co wam dzisiaj sprawiło przyjemność, tak jak Tomkowi do jedzenia z wczorajszego grilla. Śmiało się nagrywajcie, a dla wszystkich podjadaczy za chwilę nowa BB Rexa.

0: promocja.
1: Uwaga, uwaga! Wasz telefon może zadzwonić w każdym momencie.
2: Trzeba dzwonić po armaturę, albo ewentualnie wpisać się w grafik, żeby, proszę pani, obsługa hotelowa przyniosła.
3: To jest hotel czterogwiazdkowy na pewno?
2: No tak.
3: Polecano mi go. Nikt nie mówił, że trzeba dzwonić po prysznic.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Tato, zabrakło dla lalek domku.
3: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
4: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
5: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
6: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku

0: 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
1: Gorąco? W

0: tylko w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Partnerzy medialni. Life and Gun Magazine. Ostry Gwint.
3: I po reklamie. Warszawa na czasie.
4: Paulina Horbatowska, cześć, witajcie. Zaczynamy od wiosennych ślizgawek w rytmach eskowych hitów. Najbliższa okazja już jutro. Wieczorna sesja startuje punktualnie o 20. A dziś sportowo i biało-czerwono przy okazji biegu Konstytucji 3 maja. Start i meta na Placu Trzech Krzyży. Pierwsi biegacze wystartują o 11. A jeżeli wolicie spokojniejsze tempo, to w Parku Aktywności Rodzinnej w Wawrze czeka dzisiaj na Was bezpłatny pilates na świeżym powietrzu.
5: I proszę bardzo, bez zbędnego gadania wracamy do grania. SK jest dobra na majówkę, nasze hity na czasie możecie zabrać i na plażę, i na kanapę. Do samochodu też, wiem, że niektórzy teraz pędzą na jakąś rodzinną imprezę. To ja zagram nową Bibi Rexa, a potem fajne trąbki od Faruko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: about you now.
1: Radio SK.

Mogę Boot i jedziemy razem z hitami na czasie. Gips w Radiu SK z dedykacją dla tych wszystkich, którzy już zaczęli majówkowe powroty. Tak jak Basia, która daje znać na Messengerze Radia SK, że już się tam z mężem upakowali do samochodu, fura zatankowana, kupili kawkę na stacji benzynowej i właśnie wyjeżdżają z Zakopanego. No to SK jedzie razem z wami, mamy hity idealne do samochodu. Ja obiecuję, że będę grał tak, żeby pobudzić drugą połówkę, żeby nie chrapała na fotelu pasażera, chociaż z drugiej strony, jak druga połówka chrapie, to nie trzeba robić tylu przerw na siku, prawda? Miłej podróży wszystkim życzę, Rudimental i Khalid już teraz.

0: Rihanna i Calvin Harris, hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Za 28 minut będzie 11. No i słuchajcie, dobrego newsa mam dla nas majówkowego. Kiedy my grillowaliśmy, on się przebudził, Robert Lewandowski.
1: Dośrodkowanie na lewego, gol! Bramka dla Barcelony, 80. Pierwsza minuta.
0: Lewandowski strzelił pięknego gola z główki. Barcelona wygrała 2-1 z Osasuną i jest już o krok od zdobycia Mistrzostwa Hiszpanii. Także trzymamy kciuki za Lewandowskiego, żeby nadrobił tego wczorajszego grilla.
2: Reklama.

0: szybko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
2: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
1: Grzybica?
2: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
1: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
2: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
1: I jak ładnie się błyszczy.
2: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
1: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
3: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Elektryk?
5: Jest.
4: Parkieciarz?
5: Jest.
4: Malarz?
5: Jest.
4: A stolarz?
5: Też jest.
6: Na OLX znajdziesz tysiące fachowców, więc z nami masz każdy fach w ręku. OLX. Każdy zyskuje.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

U nas zawsze najlepsze nowości BTS w Radiu SK. Gramy hity na czasie i zabieramy was na najlepsze koncerty tego roku. Tylko w Radiu SK do zgarnięcia podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja. Warto słuchać Radia SK przez cały najbliższy tydzień, bo my was zasypiemy biletami na Matę. Żeby je zgarnąć, wystarczy, że wejdziecie na sk.pl i za darmo się zgłosicie. Musicie tylko przekonać nas, że to ty albo ty jesteś największym

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
6: Elektryk?
7: Jest.
6: Parkieciarz?
7: Jest.
6: Malarz?
7: Jest.
6: A stolarz?
7: Też jest.
8: Na OLX znajdziesz tysiące fachowców, więc z nami masz każdy fach w ręku. OLX. Każdy zyskuje.
9: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
10: To będzie ostatnia reklama.
0: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na 1000 produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie. Warszawa na czasie.
12: Paulina Chorwatowska, cześć, witajcie. Mam propozycję dla fanów aktywności fizycznej. Dzisiaj o 16 na boisku OSIR przy Rokosowskiej na Ochocie biało-czerwony maraton zumby. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona, więc decyduje kolejność zgłoszeń. A jeżeli wolicie na przykład wybrać się do Muzeum Warszawy, to o 16 czeka na Was wystawa poświęcona Aleksandrowi Minorskiemu. A z kolei wieczorem koncert Mała Ojczyzna to o 19.30 przy Zagórnej.

Zaczęły się powroty z majówki i są pierwsze korki. Stoi Zakopianka przed Nowym Targiem, A4 na obwodnicy Krakowa. Korkuje się też A1 od strony Gdańska przed węzłem Kopytkowo i S3 na wysokości Goleniowa. A Radio SK jedzie razem z wami. My tak będziemy grali, żeby wam się w tym samochodzie w korku nie nudziło. 21 Pilots na początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Minuta po 12.

0: jak HPC. Teraz uwaga, wszyscy razem. Tak gra Radio SK, to są właśnie hity na czasie i tak będziemy robić pod sceną 17 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Black Eyed Peas zagrają na Warsaw Music Festivalu, a w Radio SK będą do zgarnięcia bilety. A tymczasem mamy pozdrowienia od Jagody z Gdyni Orłowo.
1: Jesteśmy na molo, full ludzi, szybutka. Ale na rowerze trochę znalazłam.
0: A, czyli jeśli na rower nad Bałtykiem, to lekka bluza się przyda, ale tak poza tym to jest, słuchajcie, wakacyjnie, miejscami prawie 30 stopni. Czyli drugi dzień z rzędu w Polsce jest cieplej niż w Hiszpanii. Wcale nie trzeba za granicę jechać, żeby się poczuć egzotycznie. A po drugie, to oni tam nie mają takich dobrych gofrów i zapiekanek z baru przy plaży.

0: Shakira i Dizzy Rascal z hitem zaprzedacza się na antenie Radia SK, a to jest jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie cały czas można zjeżdżać na nartach na naturalnym śniegu. Kasprowy Wierch. Tam zima ciągle trwa, słuchajcie. Tam jest sezon narciarski i są osoby, które dzisiaj zamiast grillować albo leżeć na leżaku, mają na sobie grube kurtki, zimowe spodnie i zjeżdżają na nartach. I tak będzie do godziny 16.30, bo potem wielkie zakończenie sezonu i koniec zimy. Dlatego my w Radiu SK, słuchajcie, już ustalamy kurs na lato. Na pewno przed 13 zagram numer, który w tym roku może podbić wakacyjne playlisty. Tak czujemy. Nowy hymn męskiego grania. Wszystkie hity zaczynają się w SK.
1: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: 31% psów cierpi na alergię. Ich właściciele szukają karm bez zbóż i monobiałkowych. Dlatego wybierają karmy 7-7. Receptury z żywienia królewskich psów myśliwskich. Opatentowana technologia 77 stopni. Produkcja w Anglii. W testach 8 na 10. Poprawa zdrowia psów w ciągu 30 dni.
3: Zaskoczyło mnie, że karma może tak szybko złagodzić alergię.
2: Sprawdź na stronie www.77-7-7.pl.
4: Zapraszamy na konferencje i spotkania biznesowe do Centrum Molo w Smerdzewicach nad Zalewem Sulejowskim. Oferujemy 9 nowoczesnych sal konferencyjnych, nowoczesne zaplecze techniczne oraz kompleksową obsługę wydarzeń. Do dyspozycji gości oddajemy także rozległy teren plenerowy o powierzchni 3 hektarów. Idealny na integrację, pikniki firmowe i inne eventy na świeżym powietrzu. Połącz biznes z relaksem i wyjątkową atmosferą nad wodą. Centrum Molo. Przestrzeń, w której spotkania mają znaczenie.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: Dawna to wiem.
1: A my 100 zł na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Łukasz zdradził, że dzisiaj biegałem, chociaż aktualnie uważam, że to był bardziej trucht, ale sprintem za to opowiem hity, które będę dla was miał, a raczej zapowiem. Tame Impala, Jenny, Dracula, Victor Tedua, Tam Słońce, Gdzie My i ja, Mati Fuczyło, cześć! Minutka do 13 gramy.

to Ruvel i Don't Say That w Radiu SK, 15 minut po godzinie 13 w niedzielę Wesce. A wiecie, że coś ciekawego dzieje się we wschodniej Afryce? Słuchajcie, naukowcy odkryli tam, że skorupa ziemska jest dużo, dużo cieńsza niż wcześniej sądzono. Słuchajcie, chodzi o to, że ma około 13 km zamiast ponad 35, a to oznacza, że trwa proces, który tę skorupę rozciąga i osłabia. W skrócie, płyta tektoniczna rozdziela się powolutku na dwie różne części. I wszystko wskazuje na to, że w Afryce powstanie nowy ocean. Bo w tę szczelinę wleje się kiedyś woda z Oceanu Indyjskiego i Afryka zostanie podzielona. To teraz jeszcze kwestia tego, kiedy to się wydarzy. Za kilka milionów lat. To jeszcze trzeba poczekać.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

Dawid Podsiadło i jego sezon, a sezon wraca na alergię. 6 minut do godziny 14. Tak, dzisiaj mamy Święto Konstytucji 3 maja. To jest piękny i bardzo, bardzo ważny dzień, ale dziś mamy także Dzień Alergii. Dlatego wszystkich alergików pozdrawiam serdecznie. Jestem z wami i wśród was. A u nas zaraz newsy.

0: Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie. Warszawa na czasie.
4: Paulina Chorwatowska, witajcie. Za 2,5 godziny możecie wpaść z dzieciakami do Nutka Cafe na Woli, gdzie czeka kino na poduchach, przyciemniona sala, miękkie siedziska, wielki ekran, a na nim bohaterowie Psiego Patrolu. Pół godziny później, czyli o 17:00, spacer z przewodnikiem po Pałacu Kultury i Nauki. Na pewno będzie sporo ciekawostek i historii z centrum Warszawy. A skoro mamy maj, to wróciło też kino plenerowe na Poniatówce, w repertuarze m.in. sporo kultowych polskich filmów.
5: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Andrzej Poczobut odznaczony orderem Orła Białego. Uroczystości odbyły się dziś na Zamku Królewskim w Warszawie. Odznaczenie wręczył prezydent Karol Nawrocki.
6: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony.
5: Mówił Andrzej Poczobut. W białoruskim więzieniu spędził ponad 5 lat. Został uwięziony za krytykowanie władz Białorusi. Krajowa 15 zablokowana po zderzeniu 3 samochodów. To w Brzeźnie koło Torunia. Jedna osoba została ranna. Trasa pomiędzy Toruniem i Kowalewem Pomorskim jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazdę. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Po majówce czas na maturę. Jak nastroje uczniów?
7: Stresuję się troszeczkę. Bardziej matematyki.
8: Trochę się boję polskiego teraz.
9: Nie czuję zbytnio stresu.
10: Szczerze, polski najbardziej, myślę. A potem już spokojniej.
5: Start matur jutro o 9:00. Na początek język polski.
11: Ale przed maturami jeszcze niedziela. Jak wam ta niedziela mija? Czy mieliście jakieś misje specjalne? Koniecznie proszę mi o nich opowiedzieć w głosówkach na eskowym Messengerze. A ja gram Tate McRae, Just Keep Watching, a ja to Mati Fuczyło. Cześć!

Od dziecka marzyłem o tym, aby zobaczyć ich na żywo i usłyszeć ten hit. Usher, Ludacris, yeah. Ale tak samo chętnie usłyszałbym Harry'ego Stylesa. To akurat da się załatwić i to wy możecie polecieć razem z nami na jego koncert do Amsterdamu. W tym tygodniu rozdaliśmy pierwsze podwójne zaproszenie. Zgarnęła je Kinga, która wraz z osobą towarzyszącą poleci do Amsterdamu. My załatwiamy loty, bilety i hotel. No i pytanie, czy wy też chcielibyście się tam wybrać, bo od jutra zaczynamy poszukiwanie kolejnego wielkiego fana albo wielkiej fanki Harry'ego Stylesa. Trzeba tylko się sprawdzić w naszym quizie. Tam się zgłaszacie, a my poszukamy największych fanów Harry'ego, których będziemy mogli zabrać do Amsterdamu. A ja zabieram was tutaj. Bibi Rexa, Faithless in New Religion.

0: Jak on pięknie śpiewa, Shawn Mendes i YYY, 30 minut przed 15. Jeżeli ktoś z was dzisiaj ma taki dzień, że myśli sobie, no coś bym zrobił, albo coś bym zrobiła, ale nie do końca wiem co, to słuchaczka Paula ma na to rozwiązanie. Dostałem na eskowym Messengerze taką wiadomość. Uwaga, cytuję. Mieliśmy kończyć malowanie mieszkania, a zapakowaliśmy się i jedziemy nad morze. Pozdrawiamy z trasy Toruń-Gdańsk, Paula i Jerek. No to słuchajcie, piękna sprawa, brawo. I mam nadzieję, że będziecie bawili się dobrze, szczególnie biorąc pod uwagę, że temperatura, pogoda jest cudowna. Ja mam też inną propozycję, jeżeli ktoś jeszcze nie wie co zrobić, można na przykład rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady albo gdzie tylko chcecie, jak Paula. Radio SK. W każdym razie dobrej niedzieli, Dua Lipa Training Season to już zaraz.
1: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
0: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: 31% psów cierpi na alergię. Ich właściciele szukają karm bez zbóż i monobiałkowych. Dlatego wybierają karmy 7-7. Receptury z żywienia królewskich psów myśliwskich. Opatentowana technologia 77 stopni. Produkcja w Anglii. W testach 8 na 10. Poprawa zdrowia psów w ciągu 30 dni.
7: Zaskoczyło mnie, że karma może tak szybko złagodzić alergię.
6: Sprawdź na stronie www.77-7.

0: www.radio.pl.
1: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. Dwa dni, cztery sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

I Can't Deny It, Jazzy w Radiu SK, 5 minut do 15. Zbliżamy się do tej 15, ale zbliżają się też, słuchajcie, koncerty Maty. 15 maja on zagra na Stadionie Narodowym swój koncert The Best of Mata z największymi hitami. I pytanie, kto chciałby się tam wybrać? SK może wam w tym pomóc. My takie bilety mamy i chętnie je wam oddamy od jutra. Dzwonimy właśnie do was, więc sk.pl, tam trzeba się zgłosić. Radio SK. A u nas zaraz newsy.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Na planie jestem rycerzem. Zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów w Bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral. Chwile, do których wracasz.
5: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile.

0: El dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja, Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów, Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Mysłowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
4: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Wow, pani burnejka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Jest 15. SK News. Jakub Konieczkowicz, 28-letni motocyklista, zginął na miejscu. To w miejscowości Tuczna na Lubelszczyźnie. Policjanci ustalają okoliczności śmiertelnego wypadku, mówi Katarzyna Kongolińska z bielskiej policji.
15: 62-latka, kierując samochodem podczas skręcania w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu motocykliście.
14: Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Nie tylko Andrzej Poczobut, prezydent na Zamku Królewskim w Warszawie, odznaczył dziś jeszcze 3 osoby orderami Orła Białego. Otrzymali je dyrygentka Agnieszka

0: Cykliście.
1: Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Nie tylko Andrzej Poczobut. Prezydent na Zamku Królewskim w Warszawie odznaczył dziś jeszcze 3 osoby orderami Orła Białego. Otrzymali je dyrygentka Agnieszka

26 stopni i kto by się tego spodziewał, ale w czasie majówki to kto by się tym nie cieszył, prawda? Korzystacie z pogody? Czekam na dowody na eskowym Messengerze i mam nagrody. Matifuczyło, nie czuję jak rymuje, Sanach i ETC na disco.

Don't stop the music. Nie wyłączajcie muzyki. Toriana w Radiu SK 16 minut po 15. Zakładam, że wielu z was w trakcie tej majówki mogło powiedzieć coś takiego. Nie wyłączajcie, nie kończymy.

0: jeszcze. Ile ja swoją drogą dostałem od was zdjęcie z tego, jak korzystacie z pogody. Niektórzy są na działkach, niektórzy na plażach, inni na grillu na przykład. Zazdroszczę wam bardzo, ale słuchaczka Paulina nagrała się i ona też korzysta z pogody.
1: Hej, słuchajcie, korzystając z pogody, wzięłam syna i długiego kumpli na plac z zabaw i powiem wam, że to był strzał w dziesiątkę. Oni siedzą, dubią w piachu, budują jakieś zamki, fortece, fosy, a ja siedzę na ławce z słuchawkami na uszach, pełen chill. Prawie jak na plaży, tylko zamiast szumu fal, tylko te krzyki, oddawaj, to moje, nie niszcz mi. Ale i tak, słońce mi to wszystko wynagradza. Pozdrawiam.
0: No jasne, że tak. Jeżeli zamkniesz oczy, Paulina, no to już masz stuprocentową plażę. Zresztą tam takie same krzyki też da się usłyszeć. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć i Bledka.

0: tylko w KFC.
1: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
2: Oj, dzisiaj nie wykonamy hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
1: Grzybica?
2: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
1: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
2: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
1: I jak ładnie się błyszczy.
2: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
1: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
3: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, Zakład Farmaceutyczny Polpharma SA.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Tato, zabrakło dla lalek domku.
8: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
9: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
10: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
11: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
12: Gdy przychodzi majówka, czas na największe hity od rana do wieczora. Tylko w Pulsie. Już w ten weekend zobacz kultowe filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: to Teddy Swims i Mr. Know It All. A tu jest SK 5 minut, zostało to o 16. Przed chwilą natknąłem się w internecie na filmik zmierzenia największego żyjącego dziko węża. Ma ponad 7 metrów i waży prawie 100 kg, więc ewidentnie internetu wystarczy mi już na co najmniej tydzień. Ale hitów nie. Kungs to już za chwilę będzie też Sean Paul.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: promocja.
1: Uwaga, uwaga! Wasz telefon może zadzwonić w każdym momencie.
2: Trzeba dzwonić po armaturę, albo ewentualnie wpisać się w grafik, żeby, proszę pani, obsługa hotelowa przyniosła.
3: To jest hotel czterogwiazdkowy na pewno?
2: No tak.
3: Polecano mi go. Nikt nie mówił, że trzeba dzwonić po prysznic, dlatego jestem w szoku.
1: Nosel wkręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. I wkręcaj znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/VATy. Orlen.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć

0: podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Yeah.

0: łatwo w mojej Biedronce.
1: I po reklamie. Warszawa na czasie.
2: Paulina Chorwatowska, witajcie. Niedziela to idealny moment na wspólny czas z przyjaciółmi albo z rodziną, a najlepiej spędzić go aktywnie, dlatego jak zwykle w takich sytuacjach poleca się Hula Kula, gdzie czeka karaoke, bilard i kręgle. Dziś o 21.30 także coś dla fanów widowisk w multimedialnym parku Fontan, pokaz Wielkie Serca o znanych Polakach, którzy inspirują kolejne pokolenia. A z kolei jutro o 18.30 w Ursynowskim Centrum Kultury będziecie mogli obejrzeć film Dobry Chłopiec.
3: Minęła 16. SK News. Jakub Konieczkowicz. Kierowanie łodzią w stanie nietrzeźwości. Są zarzuty dla sternika po tragedii na Jeziorze Salińskim. Przypomnę, w nocy z piątku na sobotę przewróciła się łódka, na której płynęło 5 osób. Życia dwojga poszkodowanych nie udało się uratować. Sternika zatrzymano, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy wycofanych z Niemczech. To nie koniec, zapowiada Donald Trump. Przypomnijmy, Pentagon ogłosił, że w ciągu najbliższych miesięcy amerykańska obecność u naszego zachodniego sąsiada się zmniejszy. Ma to być reakcja prezydenta USA na krytykę wojny z Izraelem ze strony kanclerza Niemiec Friedricha Merza. W czasie powrotów z majówki policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa. Jeśli zdarzy się wypadek, szczególnie ważny jest korytarz życia.
4: Jeżeli mamy więcej niż 3 pasy ruchu, to prawa ręka sugeruje, że jeden pas w lewo, pozostałe prawe pasy w prawo.
3: Mówi Tomasz Zieliński z warmińsko-mazurskiej policji. Służby przypominają też o tak zwanej jeździe na suwak.
5: Niektórzy właśnie wracają, inni może przedłużyli sobie weekend. Czy są tutaj tacy szczęśliwcy? Dla wszystkich na pewno zagram hity na czasie. Będzie Kungs i Galaxy, a do tego Sean Paul i Dua Lipa, No Lie, Matty Fuczyło, cześć!

16, na już prawie 17 minut po godzinie 16. Słuchajcie, szykują się zmiany w temacie samochodów i obowiązkowego wyposażenia, bo jak się okazuje, niektóre rzeczy do tej pory nie były obowiązkowe w prywatnych autach. Wielu z nas ma je w aucie i bardzo dobrze, a chodzi o apteczki. Szykują się zmiany w przepisach i one mają stać się obowiązkowe, także wsiadając do auta albo wysiadając z niego dzisiaj, można się upewnić, czy na pewno apteczka na swoim miejscu jest, a jak nie ma, to może można i warto o niej pomyśleć. Radio SK. Miles Smith i Stargazing, tak gramy.

0: Jeżeli komuś udaje się namówić mnie na karaoke, to zawsze śpiewam ten kawałek. Nickelback, How You Remind Me. To jest SK, a dzisiaj piłkarskie emocje. Za godzinę Pogoń Szczecin zagra z Wisłą Płock w Ekstraklasie. Teraz za to Zagłębie gra z Krakowią. Zbliżamy się już powoli do 90 minuty i na razie 0-0. Ale słuchajcie, wielkie rzeczy już się dziś zdarzyły. Znamy pierwszego spadkowicza z Ekstraklasy. Brukbet Termalika Nieciecza przegrała 1-5 z GKS-em Katowice i już oficjalnie żegna się z najwyższą ligą, ale pamiętajcie, niezależnie od wszystkiego, mówcie sobie tak.
1: Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Radio
2: SK. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: 31% psów cierpi na alergię. Ich właściciele szukają karm bez zbóż i monobiałkowych. Dlatego wybierają karmy 7-7. Receptury z żywienia królewskich psów myśliwskich. Opatentowana technologia 77 stopni. Produkcja w Anglii. W testach 8 na 10. Poprawa zdrowia psów w ciągu 30 dni.
2: Zaskoczyło mnie, że karma może tak szybko złagodzić alergię.
1: Sprawdź na stronie www.77-7.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
7: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
8: Tak, jego cenę też.
7: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
8: Czyli lokata pracuje, my mamy widoki na piękne jezioro?
7: Wiedziałam, że się zgodzisz.
9: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z o.o. oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w

0: 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Nastawiam się na deszcz, tak śpiewają dziewczyny z LOR. To ich wszystko jedno, wszystko źle. A patrząc na to, że mamy majówkę z wyjątkową daną pogodą, to akurat tym razem na deszcz lepiej się nie nastawiać, prawda? Ale no niestety nie mam najlepszych wieści. W połowie tygodnia podobno ładna pogoda powie już dziękuję, do widzenia i będzie deszcz. No to wtedy wszystko się spełni.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Ci panowie z Media Expert!
1: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: ty? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
1: Lubisz lody?
2: Lubię.
1: Ja lubię owocowe.
2: A ja śmietankowe.
1: Na patyku.
2: Z pudełka.
1: A chcesz spróbować moich?
2: A ty moich?
1: Koral. Przełamuje lody.
3: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jem, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary! Fundary!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku.

0: dostosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 17. SK News. Jakub Konieczkowicz. Groźny wypadek na A2 w Łódzkiem. 4 osoby są ranne. Trasa w kierunku Warszawy nieprzejezdna. Między węzłami Wartkowice i Emila doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych i motocykla. Droga w stronę stolicy jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. W rocznicę powstania pierwszej konstytucji dyskusję o pisaniu nowej. Prezydent Karol Nawrocki powołał w tej sprawie specjalną radę. Na te działania odpowiada premier Donald Tusk.
3: Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę.
2: Rada nowej konstytucji liczy na razie 7 osób. Prezydent zapowiedział zaproszenie do niej kolejnych ekspertów i parlamentarzystów. Po słonecznej majówce wystąpią deszcze i burze, zapowiadają synoptycy IMGW. Już w poniedziałek nad Polską pojawią się chmury, na zachodzie oraz północy kraju możliwe przelotne opady. W nocy z poniedziałku na wtorek może popadać więcej, wszędzie poza południowo-wschodnią Polską. A wtedy też pojawią się burze, to głównie na północy.
4: Już po 17 w majówkową niedzielę to ja chciałbym podsumować w skali od 0 do 10, jak bardzo udana to była i jest majówka. Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze, a ja hity na czasie wysyłam. Damiano Dawid, The First Time. Mati Fuczyło to ja. Dzień dobry.

Akcent i Kylie. 18 minut już po 17 w niedzielę 3 maja. Dzisiaj dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja właśnie i to jest piękne i bardzo ważne święto, ale zauważyłem w kalendarzu, że mamy dziś też inne dni, które składają się perfekcyjnie, bo mamy też Dzień Słońca i Dzień Bez Komputera. I patrząc na to, co dzieje się teraz na ulicach w całej Polsce, to no, faktycznie mam wrażenie, że Dzień Bez Komputera to dzisiaj świętujecie. Więc uważajcie na drogach. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak gramy.

0: to Igo i Os.
1: A to jest Teska i 26 minut do 18. I patrząc na to, jakie temperatury są z nami od kilku dni, to można się prawie nabrać, że mamy lato. Z tego co widzę po zdjęciach i filmikach, które wysyłacie na eskowym Messengerze, wielu z was wybrało spędzanie majówki gdzieś w pobliżu wody, tam gdzie jest przyjemnie, na plażach, nad morzem, nad jeziorkiem. I zacząłem zastanawiać się, czy ktoś z was odważył już się wskoczyć do wody, bo coś mi mówi, że takie zanurzenie stóp na przykład może okazać się smutną weryfikacją tego lata.

0: Łatwo w mojej Biedronce.
1: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
2: Oj, dzisiaj mi wykonamy hybrydę. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
1: Grzybica?
2: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
1: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
2: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
1: I jak ładnie się błyszczy.
2: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
1: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
3: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 4 z 10 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: Na planie dajesz siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
6: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jem, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
9: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
10: Tak, jego cenę też.
9: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
10: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
9: Wiedziałam, że się zgodzisz.
11: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Poproszę oryginalnego plusza.
14: Którego?
13: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
14: Oczywiście.
13: Dziękuję.
15: Poproszę oryginalnego plusza.
14: Którego?
15: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
14: Oczywiście.
15: Dziękuję.
14: Poproszę
16: oryginalnego plusza.
14: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
16: Oczywiście.
14: Dziękuję.
17: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
18: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: oni o pływaniu, a my rozpływamy się w majówce i wcale się nie dziwię. BTS Swim, bo wszystkie hity zaczynają się bez te i ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Głosujecie na sk.pl jak zawsze. W piątek na pierwszym miejscu znalazł się Alex Warren i jego Fever Dream. Zaraz zagramy drugie miejsce ostatniego notowania. Bibi Rexa i Faithless będzie, a więc New Religion. Ja tymczasem się z wami żegnam. Za chwilę newsy. Mati Fuczyło. Dzięki. Radio. A propos pływania, to Dawid Podsiadło i pięknie płyniesz też. Zagramy.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Po. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na SKPL, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz od poniedziałku i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja, Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów, Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
2: Może zamiast wątpliwości

0: Popowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jem, Mysłowicz, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejwonalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
1: Może zamiast wątpliwości

0: T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrabki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.
5: Warszawa na czasie.
6: Paulina Chorwatowska, cześć, witajcie. Sprawdźmy, co jeszcze dzisiaj można ciekawego robić w stolicy. A na przykład można wpaść do fabryki Norwlina, gdzie trwa konkurs karaoke, czyli jest to idealna okazja, żeby sprawdzić się przy mikrofonie. Z kolei jutro coś dla fanów aktywności. O 18.30 na polu Mokotowskim bezpłatne zajęcia z frisbee dla kobiet. A na targówku jutro o 17.00 wystartuje bezpłatna nauka jazdy na deskorolce. Spotkanie w skateparku przy szkole podstawowej 377.
7: Minęła 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Po wypadku na A2 w Łódzkiem dalej duże utrudnienia. Korek w kierunku Warszawy ma kilka kilometrów. Na trasie między węzłami Wartkowice i Emilia doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i motocykla. Ranne są cztery osoby, w tym 9- i 11-latek.
8: Dzieci przetransportowane do szpitala imienia Matki Polki w Łodzi. Kierujący motocyklem w stanie ciężkim śmigłowcem trafił do szpitala imienia Kopernika.
7: Mówi Bartłomiej Arcimowicz z Policji w Zgierzu. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się jednym pasem. Służby zalecają objazd przez węzeł Wartkowice. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze ponad godzinę. Płonie kilkanaście hektarów lasu koło Częstochowy. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło po godzinie 13:00 i w działaniach blisko 30 strażackich zastępów. Do akcji zaangażowano też samolot Dromader Lasów Państwowych. Porażka Huberta Hurkacza w finale Challengera ATP we Włoszech. Polski tenisista przegrał spotkanie z Włochem Matteo Arnaldim 4-6 i 4-6. W światowym rankingu ATP Hubert Hurkacz znajduje się na 63. pozycji.

0: Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verve'a i Effecta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jem, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
6: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
7: Tak, jego cenę też.
6: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
7: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
6: Wiedziałam, że się zgodzisz.
8: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gotowi na majówkę?
11: Tak!
10: Hamak?
11: Jest!
10: Grill?
11: Jest!
10: Zdrabki i gry Lotto?
11: Są!
12: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy, mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
4: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja, Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów, Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jem, Mysłowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
5: Dzień dobry, poproszę elektrolity, te oryginalne.
6: Plusz?
5: Tak, czy to te, które mają aż 5 elektrolitów i 10 witamin na 100%?
6: Tak, to te, podać?
5: Dziękuję.
6: Na zdrowie.
7: Mamo, chcę pić.
5: Dzień dobry.
7: Chcę pić.
5: Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
6: Pewnie plusz?
7: Tak, chcę plusz.
5: Już kupuję, to najlepszy wybór
6: na 100%.
8: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
9: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Gotowi na majówkę?
11: Tak!
10: Hamak?
11: Jest!
10: Grill?
11: Jest!
10: Zdrapki i gry Lotto?
11: Są!
12: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Gdy przychodzi majówka, czas na największe hity od rana do wieczora. Tylko w Pulsie. Już w ten weekend zobacz kultowe filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.

0: Atelio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jem, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
2: 31% psów cierpi na alergię. Ich właściciele szukają karm bez zbóż i monobiałkowych.

0: Dlatego wybierają karmy 7-7. Receptury z żywienia królewskich psów myśliwskich. Opatentowana technologia 77 stopni. Produkcja w Anglii. W testach 8 na 10. Poprawa zdrowia psów w ciągu 30 dni.
1: Zaskoczyło mnie, że karma może tak szybko złagodzić alergię.
0: Sprawdź na stronie www.77-7.pl.
2: Gdy przychodzi majówka, czas na największe hity od rana do wieczora. Tylko w Pulsie. Już w ten weekend zobacz kultowe filmy akcji w gwiazdorskiej obsadzie oraz najlepsze animacje i baśnie, które wciągają od pierwszej sekundy. Najlepsza majówka tylko w Pulsie i Pulsie 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jem, Mysłowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejwonalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. Dwa dni, cztery sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają

0: Reklama.
1: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
0: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Uwaga, uwaga! Wasz telefon może zadzwonić w każdym momencie.
2: Trzeba dzwonić po armaturę, albo ewentualnie wpisać się w grafik, żeby proszę pani obsługa hotelowa przyniosła.
3: To jest hotel czterogwiazdkowy na pewno?
2: No tak.
3: Polecano mi go. Nikt nie mówił, że trzeba dzwonić po prysznic, dlatego jestem w szoku.
1: Nosel wkręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. I wkręcaj znajomych na

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powróci.
2: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
0: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
2: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
0: Słuchaj, wrzuć na luz od poniedziałku i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.

0: SK Warszawa.
1: Mess Liber, Rastatolik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, nie dostępna, proszę cię.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej, żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzie.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no.